0: Good evening and welcome to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Tonight's host, Dorota Sobieska.
1: Thank you, David. Witamy serdecznie naszych rodaków i gorąco zapraszamy do wspólnego wieczoru wypełnionego piękną muzyką operową w wykonaniu wybitnych polskich śpiewaków nowego pokolenia, takich jak Tadeusz Szlęgier, Mariusz Godlewski i wielu innych. Cieszymy się bowiem z tej nowej fali talentów wokalnych wśród polskiego społeczeństwa. Dla spotęgowania ducha polskości przedstawimy fragmenty z najnowszego, wspaniałego albumu nagrania Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki w wykonaniu właśnie owej nowej fali śpiewaków oraz orkiestry XVIII wieku i chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą znakomitego dyrygenta Grzegorza Nowaka. A więc przynosimy Państwu nowinki, nowinki i jeszcze raz nowinki z polskiego świata operowego. Na program zapraszają Dorota Sobieska i
2: Wanda Sobieska. Tonight we welcome you to an evening of beautiful opera music performed by exceptional Polish singers of the new generation, such as Tadeusz Szlęgier, Mariusz Godlewski, and others. We delight in this new wave of vocal talent among the Polish people. To magnify the national spirit, we will present selections from the most recent wonderful recording of The Haunted Manor, Straszny Dwór, by Stanisław Moniuszko, featuring said cadre of young singers alongside the orchestra of the 18th century and the chorus of the Podlasie Opera and Philharmonic under the baton of Maestro Grzegorz Nowak. And so we bring you the latest tidings from the Polish opera world.
1: Let's begin at the beginning, that is with Intrada, the overture to The Haunted Manor by Stanisław Moniuszko, performed by the orchestra of the 18th century, conducted by Grzegorz Nowak.

You are listening to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego Eugenii Stolarczyk z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy wdzięczne za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Thank you very much. Let's continue with the music of Moniuszko as performed by one of the soloists from that recording of Straszny Dwór. Baritone Mariusz Godlewski will sing Moniuszko's art song Ja Ciebie Kocham, I Love You. He is joined by Radosław Kurek on the piano.